A doobie doobie doobie. A doobie doobie doobie. A doobie doobie doobie.